Zabawa nędziko, babusia, aj tam miłania rus. Elia Jakulka jest dyskurin posła. Cześć, bo kultura, glista, aj ho.